Ajde, piči. Karnekino, stari. Paz zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Skupaj vemo,
1: skupaj znamo.
0: To so najlepši spomini.
1: Nismo Salomon.